Fritz. Nuuk Zweck. Ipult. Zbd. Dnu. Zj. Eid. Zj. Bruku. Bukku. Bukku. Is. Yeah.